Hallo? Nerviu, tuyo mi vinga ni tok, nunako yo mi atta tokai na roma yok haupa mot. Tuki sigea ma tsarovu hala vei gunte 2192 2197 extension 2630. Nunako yo mi atta tokai na roma yok haupa mot.